Czechów jest zaspał, plażę znał. Nie zna de orgia latana pod prozorą. Weter je veczba, violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i